0: fuck it.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.

0: Boli hemelja dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Amerykańscy żołnierze w ciągu 3 miesięcy zostaną stacjonowani w Polsce. Do kraju przybycie dodatkowych sił USA jest planowane na najbliższe miesiące. Zabiegi o utworzenie stałej bazy wojskowej są w toku, a decyzja o jej powstaniu ma zostać podjęta w ciągu 6 miesięcy, Doro Kuntin. W sporcie Hubert Hurkacz odpadł z Wimbledonu. Polski tenisista przegrał w 1/8 finału z Janem Lennardem Struffem z Niemiec. Przystanie 6-3, 7-6, 7-5, 6-7, 2-7, 5-7, 2-4. Wcześniej Hurkacz grał w Londynie po udanych występach na poprzednich turniejach. A teraz wiadomości ze świata. Na plaży w Australii znaleziono 6 dużych kul, które zostały

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, z temperaturami oscylującymi wokół 11 do 15 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie, w regionach takich jak Gdańsk i Wrocław, obserwujemy umiarkowany deszcz, a na południu, w Rzeszowie i Suwałkach, opady są bardziej intensywne. W centrum kraju, w Warszawie i Poznaniu, warunki są stosunkowo suche. Średnie ciśnienie powietrza w Polsce wynosi około 1013 hektopaskali. Wiatr jest na ogół słaby do umiarkowanego, a wilgotność względna utrzymuje się na poziomie od 77 do 95%.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Dzień dobry, jak tam wasza pierwsza poranna kawa, czy też może jeszcze w łóżku? Pozwólcie, że będę wam towarzyszył przy porannym wstawaniu. Maciek Chorzowski, zapraszam. Minęła szósta.

wstać z łóżka z lewą nogą, a może lepiej wstać z łóżka prawą nogą, albo obiema nogami, naraz, niezależnie od tego, którą nogą dzisiaj wstaliście, nastrój poprawi muzyka. W moje Radio 24.

na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w rejonie Krzywa obowiązuje zwężenie prawostronne związane z wymianą płyt betonowych. Ograniczenie prędkości do 600 m na godzinę. Na ekspresówce S3 pomiędzy Nowym Miasteczkiem a Gaworzycami zajęty jest lewy pas ruchu ze względu na roboty gwarancyjne. Na autostradzie A5 w rejonie Morzęcino-Zachód wzdłuż drogi ekspresowej S5 budowane są zabezpieczenia przeciwhałasowe. Na drodze krajowej 13 przy przejściu granicznym Rosówek, Rosow możliwe zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Radio 24. Zachęcam Was serdecznie do tego, żeby zajrzeć na naszego YouTube'a albo na Facebooka. I tu znajdziecie nasze audycje, najnowsze i te archiwalne, a także informacje i ciekawostki o tym, co u nas wkrótce będzie można usłyszeć. YouTube oraz Facebook. Zapraszam.

taka sytuacja. Jedziemy i wszystko przeciwko nam. Chcemy dotrzeć na czas do pracy, chcemy odwieźć dzieci do szkoły i się nie spóźnić. A tutaj tak, najpierw śmieciarka, potem betoniarka, następnie koparka, korek, radiowóz, kontrola trzeźwości, bo mają trzeźwy poranek. Ja mam każdy, nie wiem jak u nich tam, ale widocznie nie każdy mają, bo sprawdzają. No i co? A tu się okazuje, że mimo tych wszystkich przeszkód udało się dotrzeć do celu zgodnie z planem. Tego chcemy, tego się domagamy i niech tak będzie.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panują ciepłe temperatury, oscylujące około 12 do 15 stopni Celsjusza. W centrum kraju i na zachodzie możliwe są niewielkie opady deszczu, szczególnie w Suwałkach. Na południu i w Rzeszowie sytuacja jest bardziej stabilna, bez opadów. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1013 do 1016 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich. Opady deszczu występują głównie na północy i wschodzie kraju.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Twój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: A teraz wiadomości ze świata. W fotelu sportowego zasiadł Jude Bellingham, który zdobył dublet w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata z Meksykiem. Anglia pokonała gospodarzy 3-2 i zapewniła sobie awans do ćwierćfinału zaplanowanego na 11 lipca Punta Cantu. Warto pamiętać o tym, że mecz odbywał się na stadionie Azteca, a wynik był niezwykle dramatyczny. A teraz przechodzimy do wiadomości z innych obszarów MOI. W ostatniej chwili pojawiły się informacje o atakach Rosji na Kijów. Polska odpowiedziała natychmiast, poderwując myśliwce w celu ochrony terytorium Ukrainy. Teraz krótkie podsumowanie dotyczące ciekawostek Minto. Jak odstraszyć muchy z domu? Wystarczą dwie przyprawy, papryka i chili. To sprawdzony, naturalny sposób na pozbycie się niechcianych gości w domach Muncin. Ważne informacje z wojny w Ukrainie wskazują na intensywne działania rosyjskiego lotnictwa na terytorium tego kraju.

0: występują głównie w suwałkach, gdzie zanotowano największe wartości.
1: To jest Moje Radio 24.

Zdarza ci się taki moment zawieszenia, kiedy siedzisz na łóżku przez 3 minuty, patrzysz w ścianę i przypominasz sobie, kim jesteś tak naprawdę? Oby jak najrzadziej. Wstajemy. Pora się ruszyć. Rozrusza muzyka. Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w województwie lubuskim przy węźle Iłowa wprowadzono odkształcenie nawierzchni. Na ekspresówce S7 obwodnica metropolitalna Trójmiasta od węzła Żukowo do węzła Gdańsk Południe trwają prace związane z budową drogi obwodnicowej, co może powodować naprzemienne zwężenia pasów ruchu w obu kierunkach. Na ekspresówce S50 w województwie śląskim na odcinku Cieszyn-Jasienica zamknięty jest lokalnie pas awaryjny prawy lub lewy pas ruchu w kierunku Bielska Białej lub Cieszyna. W rejonie przejścia granicznego Lubieszyn-Linken w województwie zachodniopomorskim obowiązuje kontrola graniczna, co może generować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Czasami zamiast kawy wystarczy spojrzeć na błękitne niebo za oknem. Albo na rachunek za prąd, jak się używa 3 czajników i ekspresu. Okazuje się, że słońce, kwiaty za oknem, niebieskie niebo, trochę słońca, śpiewające ptaki działają także pobudzająco. Przynajmniej na mnie. Ale kawy nie odpuszczę. A jak tam u was? Podzielcie się na Facebooku Moje Radio 24.

próby bycia baristą we własnej kuchni. No, kończy to się różnie. U mnie najczęściej kończy się zupełnie niepijalnym eksperymentem, ale swoją drogą podziwiam tych, którzy dolewają sojowe mleko albo jakieś inne zbożowe mleko. No jeszcze może płatków kukurydzianych dosypać. I nie dla mnie takie eksperymenty. Pozostańmy bez eksperymentów. Przy dobrej muzyce w moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panuje ciepło, a temperatura powietrza waha się od 12 do 16 stopni Celsjusza. Na zachodzie i północy kraju, w regionach takich jak Gdańsk i Wrocław, jest dość wilgotno, z niewielkimi opadami. W centrum, w Warszawie i Poznaniu, warunki są bardziej suche i komfortowe. Na południu, w Rzeszowie i Krakowie, również panuje ciepło, jednak na południowym wschodzie, w Suwałkach, obserwujemy intensywne opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1012 do 1016 hektopaskali, a wiatr jest umiarkowany.

Wywołuj głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: A teraz wiadomości ze świata i kraju. Najpierw informacje z Warszawy Szczętęto. Z przyczyn technicznych w poniedziałek od rana występują utrudnienia na linii metra 1. Uruchomiono komunikację zastępczą. Pociągi kursują w dwóch pętlach, Kabaty, Wilanowska oraz... A teraz wiadomości ze świata. Wycieczkowiec nie wpłynie do portu w Kusadasi. Turcy nie chcą, by pasażerowie LGBTQKE łamali standardy czyścią. Lokalnie tureckie władze zdecydowały, że nie zezwolą na wpłynięcie amerykańskiego wycieczkowca do portu Bliczeń. W uzasadnieniu wskazano, że nie ma zgody, by pasażerowie LGBTQKE pojawili się we... W dalszych godzinach wiadomości ze świata. Kondukt pogrzebowy z ciałem najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego wyruszył. Teheran żąda zemsty. Ruszyła procesja pogrzebowa z ciałem, które zginęło 28 lutego w wyniku nalotów USA i Izraela. W uroczystościach bierze udział.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panuje ciepło, z temperaturami oscylującymi wokół 13 do 16 stopni Celsjusza. Na zachodzie i północy, szczególnie na obszarze Wrocławia i Gdańska, możliwe są niewielkie opady deszczu. W centrum kraju, w Warszawie i Poznaniu, warunki są stosunkowo suche. Na południu, w Rzeszowie i Krakowie, również bez prognozowanych opadów. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na stabilnym poziomie, około 1013 do 1016 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany, z przewagą kierunków wschodnich. Na obszarze Suwałk obserwujemy największe opady deszczu.

A może wy tak dzisiaj bez śniadania? To zupełnie tak jak ja. Zdarza mi się złapać coś po drodze, jak to się mówi, na mieście. Albo w takiej restauracji z łukami, albo na stacji benzynowej, albo w lokalnym sklepiku jakąś słodką bułkę. Czy to jest zdrowe? Nie wiem. Ale jeżeli nie zdążycie zjeść w domu, śniadanie polecam. To dobry pomysł. Śniadanie jednak jest ważne.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Toruń Południe, Ponowa Wieś, kierunek Gdańsk, obowiązuje ograniczenie ruchu. Jedna jezdnia jest zamknięta dla ruchu w kierunku Gdańska. Ruch jest przeprowadzany na drugiej jezdni, odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska. Szerokość pasa ruchu wynosi 3 metry. Na ekspresówce S7 pomiędzy Nowym Miasteczkiem a Gaworzycami zajęty jest lewy pas ruchu z powodu robót gwarancyjnych na nawierzchni. Na ekspresówce S70 w rejonie węzła Żyżyn, węzła Kurów Zachód, jezdnia jest zamknięta dla ruchu w kierunku Lublina. Ruch odbywa się dwukierunkowo na odcinku około 3 km na sąsiedniej jezdni. Na drodze krajowej 29 pomiędzy Krosnem Odrzańskim a Polupinem obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych w rejonie miejscowości Krosno Odrzane, w ulicach Chrobrego, Trakt Książęcy oraz Bohaterów Wojska Polskiego i Siemian. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w Moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Weekendowy wykład za miasto. To brzmi jak plan, dopóki nie przypomnisz sobie, że trzeba spędzić 3 godziny w korku, żeby zjeść to samo, co w domu, tylko że na świeżym powietrzu. Ale hej, świeże powietrze to świeże powietrze. Na świeżym powietrzu też możesz posłuchać moje Radio 24.

Poważne, poranne pytanie. Która to jest lewa noga? O tym, czy wstałeś lewą nogą, czy może oboma naraz, a może obie dzisiaj są lewe, najczęściej nie myślimy. Staram się wstawać tą prawą nogą, ale czasami wychodzi to średnio.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moja Radio 24. Obecnie w Polsce panuje ciepło, z temperaturami oscylującymi wokół 14 do 16 stopni Celsjusza. Na zachodzie i północy kraju, w regionach takich jak Gdańsk i Wrocław, obserwujemy umiarkowane opady deszczu, a na południu bezdeszczową sytuację. Średnie ciśnienie powietrza w Polsce wynosi około 1014 hektopaskali. Wiatr jest generalnie słaby do umiarkowanego, szczególnie w centrum i na wschodzie. Na obszarach Suwałk również notowane są opady deszczu.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Pokrój brokuły godzinę przed gotowaniem. Ten trik zmieni Twoje zdrowie. Czy wiesz, że sposób krojenia brokułów ma wpływ na ich właściwości lecznicze? Szpinak, jarmuż i boćwina skrywają sekrety, które wykraczają daleko poza odchudzanie. Poznaj proste kuchenne triki, które... Przejdźmy teraz do wiadomości z kraju. Tragedia we Włoszech. Polak utonął w hotelowym basenie. Włoscy karabinierzy prowadzą śledztwo w sprawie śmierci 26-letniego Polaka w hotelu w San Giovanni Rotondo w prowincji Foggia. Mężczyzna utonął w hotelowym basenie. I na koniec wiadomości z zagranicy. Potężny pożar w Pirenejach. Francja zarządziła ewakuację. Ogromny pożar trawi pasmo górskie we francuskim departamencie Pireneje Wschodnie. Ogień, którego wciąż nie udało się opanować, objął już 4,6 tysięcy hektarów lasów i zarośli. Władze lokalne nakazały ewakuację mieszkańców znajdujących się w najbliższej okolicy.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Polska charakteryzuje się dziś stosunkowo ciepłą pogodą. Na większości obszarów kraju panują temperatury w przedziale od 13 do 16 stopni Celsjusza. Centrum i na południu jest najcieplej, a na północy nieco chłodniej. Z danych stacji pomiarowych widać lokalne opady deszczu, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1013-1016 hektopaskali, wiatr jest umiarkowany do silny, szczególnie na południu. Na obszarze Suwałki i okolic panują wyższe wartości wilgotności.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Zdarza się nami tak, że wstajemy z rana, tak jak dzisiaj, a tutaj nie ma w domu chleba, ani bułki, ani okruszka, nie ma niczego. Szczęśliwi ci, którzy mają lokalny sklepik pod blokiem czy zaraz obok domu. Tacy mają łatwiej. A zasuwanie z samego rana do supermarketu mnie by się chyba nie chciało. Poza tym biały chleb ponoć niezdrowy.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Toruń Południe, Ponowa Wieś, kierunek Gdańsk, obowiązuje ograniczenie ruchu. Jedna jezdnia jest zamknięta dla ruchu w kierunku Gdańska. Ruch jest przeprowadzany na drugiej jezdni, odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska. Szerokość pasa ruchu wynosi 3 metry. Na ekspresówce S7 pomiędzy Nowym Miasteczkiem a Gaworzycami zajęty jest lewy pas ruchu z powodu robót gwarancyjnych na nawierzchni. Na ekspresówce S70 w rejonie węzła Żyżyn, węzła Kurów Zachód, jezdnia jest zamknięta dla ruchu w kierunku Lublina. Ruch odbywa się dwukierunkowo na odcinku około 3 km na sąsiedniej jezdni. Na drodze krajowej 29 pomiędzy Krosnem Odrzańskim a Polupinem obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych w rejonie miejscowości Krosno Odrzane, w ulicach Chrobrego, Trakt Książęcy oraz Bohaterów Wojska Polskiego i Siemian. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

codziennie od 22 nie gadamy, tylko gramy. I to gramy mocno. Rok, godzina. Zapraszam serdecznie. My nie gadamy, gadał będzie trochę chyba Skiba, tylko jeśli już, no bo on właściwie to nie śpiewał, tylko gadał. Co i Kazikowi się zdarzało. I Big Cyca, i Kult usłyszycie na pewno. Zapraszam na 22.

0: Spakuj głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24. Tell me what you want.

Jadąc do pracy, nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że działają automaty i mogą, jak będzie się im chciało, spowodować coś, co nazywa się zielona fala. Fala zielonych świateł po drodze do pracy. Tego wszystkim nam życzę.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panują ciepłe temperatury. Na zachodzie i w centrum kraju, szczególnie w regionach w pobliżu morza, jest dość wilgotno i słabo wieje. Na południu, w Rzeszowie i okolicach, również jest ciepło, a na północy, w Suwałkach, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza. W Warszawie i Wrocławiu opady deszczu są dość liczne. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1013-1016 hektopaskali. Na ogół wiatr jest umiarkowany, a w niektórych regionach słaby.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Biżuteria warta kilka milionów euro została skradziona z muzeum w Wingen-sur-Moder, położonej w północno-wschodniej Francji. Placówka będzie zamknięta przez kilka najbliższych dni, kinią. Przejdźmy teraz do wiadomości ze świata. W hiszpańskiej Galicji trwa Rapa das Bestas, tradycyjny festiwal strzyżenia półdzikich koni. Wydarzenie ma znaczenie praktyczne i kulturowe, a mieszkańcy regionu gromadzą konie, by zadbać o ich. Ważna informacja z Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte i pomarańczowe alerty i stopnia w związku z niebezpiecznym wiatrem, który w najbliższych dniach da się we znaki mieszkańcom północnej i północno-wschodniej części naszego kraju.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panują ciepłe temperatury, a na większości obszarów przeważa słabe do umiarkowanego zachmurzenie. Na północy i w centrum kraju możliwe są lokalne opady deszczu, szczególnie w rejonach przybrzeżnych. Wiatr wieje głównie z kierunków zachodnich, średnio około 5-7 metrów na sekundę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie umiarkowanym, około 1013-1016 hektopaskali. Na południu i wschodzie pogoda jest stosunkowo sucha i ciepła.
1: To jest Moje Radio 24.

Jeśli ktoś mówi, że cisza jest złotem, to chyba nie słyszał dobrego radia. Zrób głośniej. To jest moje Radio 24.

Wbijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz kawałek. Powtórzę, 22 602 0068.

Pamiętajcie o piciu wody, serio. Tyle razy nam to mówili, że aż boli. Ale podobnie jak nie pijesz, to mózg działa na pół gwizdka. A ja bym chciał, żeby mój dzisiaj chociaż trochę pochodził, więc pijmy wodę i słuchajmy radia.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, z temperaturami sięgającymi nawet 19 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach jest najcieplej. Na zachodzie, w Gdańsku i Wrocławiu, również jest stosunkowo ciepło, a na południu, w Rzeszowie i Krakowie, temperatura wynosi około 19 stopni. Wiatr słaby do umiarkowanego wieje z różnych kierunków. W niektórych regionach, jak na północy, notowane są opady deszczu, ale ogólnie sytuacja hydrologiczna jest spokojna. Średnie ciśnienie w kraju utrzymuje się na poziomie około 1013 hektopaskali.

0: moje.
1: Jest
0: Radio 24.
1: Moje Radio 24. Przed nami godzina tylko i wyłącznie największych rockowych, choć nie tylko.
0: Godzina. Hitów. Pełna klasycznych hitów. 60 minut klasycznych hitów. 60 minut klasycznych hitów.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
2: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
3: Moje Radio 24. Godzina. Pełna klasycznych hitów. 60 minut klasycznych hitów.
1: Moje Radio 24.

0: Jest 11:00, tu moje Radio 24, przed nami godzina tylko i wyłącznie największych rockowych, choć nie tylko.
1: Godzina hitów. Pełna klasycznych hitów. 60 minut klasycznych hitów. Godzina pełna klasycznych hitów.
2: Słuchasz moje Radio 24.
1: Moje Radio 24.
2: To jest moje Radio 24.
1: 60 minut klasycznych hitów. 60 minut klasycznych hitów. Moje Radio 24.

0: Jest 11:00, tu moje Radio 24, przed nami godzina tylko i wyłącznie największych rockowych, choć nie tylko.
1: Godzina hitów. Pełna klasycznych hitów. 60 minut klasycznych hitów. Godzina pełna klasycznych hitów.

0: Moje Radio 24.
1: Minęło południe, słuchasz Moje Radio 24. No nie będzie ani prognozy pogody dla rybaków, ani stanu bugu na jakimś tam wodowskazie. Będzie za to godzina tylko i wyłącznie polskich przebojów. Zapraszam serdecznie.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęło południe, słuchasz moje Radio 24. No nie będzie ani prognozy pogody dla rybaków, ani stanu Bugu na jakimś tam wodowskazie. Będzie za to godzina tylko i wyłącznie polskich przebojów. Zapraszam serdecznie.

0: w 2 minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze w 2 minuty. Moje Radio 24. Polska godzina. Polska godzina.

0: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24. Check this out. Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
1: Zdradza, a kobiet o 10% mniej.
2: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta potwór z ludzką twarzą. Po tym jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że to.

Minęła 13, czas rozpocząć pozdrowienia i dedykacje, jak to się staromodnie mówiło, w moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068. Śmiało dzwońcie, nagrajcie swoje pozdrowienia lub cokolwiek, co tam macie do powiedzenia. Możecie także wybrać sobie piosenkę. Maciek Chorzowski, zapraszam do 16.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej, smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł na
2: rok, godzina.
7: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Do nas ze stacji Moje Radio 24 Monthey. W poniedziałek około godziny 10:00 do tragicznego wypadku doszło w Gdyni na OL Hutniczej. Jak wynika z wstępnych ustaleń policji, mężczyzna został potrącony przez samochód i niestety nie żyje. Przejdźmy teraz do informacji z kraju. Donald Tusk potwierdził przekazanie patriotów Ukrainie. W ostatnich godzinach głośno jest o patriotach, to znaczy o pociskach, które Polska przekazała Ukrainie, ale ja chciałbym powiedzieć coś o patriotach, to znaczy o ludziach, którzy mądrze rozumieją. I na koniec wiadomości z Wrocławia. Politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się wyjaśnień w Enepsteinie. Kilkunastu ton śniętych ryb wyłowionych z rzeki Bóbr oraz zbiornika Pilchowice. Europosłanka tej partii Anna Zalewska zapowiada.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na większości obszarów Polski panują upalne temperatury, osiągające nawet 21,5 stopnia Celsjusza w regionach południowych. Wiatr jest umiarkowany do silny, szczególnie na południu kraju. W niektórych rejonach, jak na zachodzie i w centrum, obserwuje się opady deszczu, a także intensywne opady, dochodzące nawet do 5,5 mm. Na północy i wschodzie pogoda jest bardziej sprzyjająca, ze mniejszymi opadami. Średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1013 hektopaskali.

0: moje, Radio 24.
1: Minęła 13, czas rozpocząć pozdrowienia i dedykacje, jak to się staromodnie mówiło, w moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068. Śmiało dzwońcie, nagrajcie swoje pozdrowienia lub cokolwiek, co tam macie do powiedzenia. Możecie także wybrać sobie piosenkę. Maciek Chorzowski, zapraszam do 16.

Czasem człowiek się zastanawia, czy robi wszystko dobrze, czy mógł inaczej, czy mógł lepiej, a potem leci ten jeden kawałek i nagle wszystko się prostuje. Nie dlatego, że zmienił rzeczywistość, dlatego, że zmienił nastawienie. O wasze nastawienie staramy się dbać w Moje Radio 24.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.
2: Karma is that girl, like...

Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.

Jedzenie smakuje lepiej z dobrą muzyką. Serio. Nieważne, czy to szybki obiad, czy coś porządniejszego. Jeśli w tle leci coś dobrego, to nawet zwykły dzień robi się trochę bardziej jakby ludzki. Tak więc spróbuj już dziś. Zostaw radio włączone, a najlepiej zostaw włączone moje radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, szczególnie na południowym zachodzie i w centrum kraju, gdzie temperatura osiąga nawet 21 stopni Celsjusza. Na północy i na wschodzie jest nieco chłodniej, około 17-18 stopni. W wielu regionach obserwujemy opady deszczu, a największe ilości spadł w Warszawie i Wrocławiu. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1013-1016 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany dość silny, głównie z kierunków zachodnich. Na południowym wschodzie wiatr jest słabszy.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Na antenie Moje Radio 20 cztery najważniejsze informacje dnia w Jałtincie. Najpierw sprawdzamy prognozę pogody. Mylinięci. Upalne lato po nagłym ataku szybko się skończyło. Czy jeszcze powróci? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaprezentował prognozę pogody na najbliższe dni pści. Na horyzoncie widać poprawę. Przejdźmy teraz do wiadomości z zagranicy. Francja i Włochy chcą złagodzić zakaz wiz dla bojowników Putina. W tle dochody z turystyki. Francja i Włochy chcą rozwodnić propozycję Komisji Europejskiej, która ma uniemożliwić wydawanie wiz rosyjskim żołnierzom i weteranom walczącym przeciwko Ukrainie. Teraz skupiamy się na wydarzeniach w Warszawie. Taka techniczna możliwość nie istnieje. Stanowisko Młodzieżowej Agencji Pracy po wypadku autobusu w Warszawie Białymiej. Nie można zdalnie przejąć panowania nad autobusem Solaris, zapewniły w oświadczeniu warszawskie miejskie zakłady autobusowe ENTE. Skomentowały w ten sposób pojawiające się w mediach spekulacje w sprawie.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panuje ciepło, a nawet upalnie, szczególnie na południowym zachodzie i w centrum kraju. Widać niewielkie opady deszczu, głównie na północy i w okolicach Suwałk. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na stabilnym poziomie, około 1013 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany, z przewagą porywów do 7 metrów na sekundę. Na południu i w części zachodniej Polski warunki są stosunkowo suche.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

chwilkę po drugiej po południu. Cały czas zbieramy Wasze pozdrowienia i muzyczne dedykacje. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, nagrać to, co się ma do powiedzenia, dołożyć do tego piosenkę, a ja postaram się ją szybciutko znaleźć i pojawi się ona na naszej antenie.

nas najważniejsza jest antena, reszta to dodatek. Facebook, czy YouTube, czy Instagram. Znajdziesz nas też tam. Wystarczy, że wpiszesz Moje Radio 24. Oczywiście bez obowiązku zaglądania, ale będzie nam miło.

0: Dobre granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

No, bycie fit w wieku 35 plus to sztuka przetrwania. W wieku 40 plus to już jest survival. Tu jest walka o olimpijskie niemalże medale. Jeśli udało wam się dzisiaj nie zasnąć przed końcem wiadomości, to jesteście mistrzami. Doceniamy to, co mamy i lecimy z kolejną porcją hitów w Moje Radio 24.

Nie musisz być gwiazdą, żeby wejść na antenę. Wystarczy, że trafisz w numer 22 602 00 68. Resztę zrobi magia albo przypadek. 22 602 00 68.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panują upalne temperatury, z najwyższymi wartościami na południowym i wschodzie kraju, gdzie w Rzeszowie osiąda nawet 23 stopnie Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany do silny, szczególnie na południu. W Warszawie i Wrocławiu zanotowano opady deszczu, a ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1013-1015 hektopaskali. Na zachodzie i północy kraju, w regionach takich jak Gdański i Szczecin, pogoda jest bardziej łagodna. W pozostałych rejonach kraju obserwujemy niewielkie opady deszczu, a wilgotność powietrza jest umiarkowana.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Po niemal dwóch dekadach rządów palestyński ruch Hamas ogłosił rozwiązanie swojego rządu w Strefie Gazy. Decyzja ta otwiera drogę do powołania nowej administracji technokratycznej, która ma przejąć. W Radomsku, Woj, Łódzkie, doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem relacji Częstochowa-Piotrków-Trybunalski. 81-letni kierowca wjechał tam na tory mimo czerwonego sygnału świetlnego, powodując poważne utrudnienia dla kierowców. Rozpoczynający się we wtorek szczyt NATO w Ankarze może wyznaczyć nowy kierunek rozwoju sojuszu. Przywódcy państw członkowskich mają potwierdzić jedność NATO oraz zaakcentować większą współpracę międzynarodową.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na terenie Polski panują upalne temperatury. Na południu i w centrum kraju, szczególnie w Rzeszowie, temperatura sięga nawet 23 stopni Celsjusza, a na wietrze wieje umiarkowany ruch powietrza. W pozostałych regionach, takich jak zachód i północ, również jest ciepło, około 17 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr jest generalnie słaby do umiarkowanego. W niektórych obszarach, na przykład na wschodzie, obserwuje się niewielkie opady deszczu, natomiast w innych, jak Wrocław, panują suche warunki. Średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1013 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Radio 24, jest godzina chwila po 15. Mało precyzyjny jestem dzisiaj, prawda? Ale precyzyjnie i na pamięć znam numer telefonu 22 602 0068. Zachęcam, zadzwońcie, nagrajcie swoje życzenia, wybierzcie piosenkę, a ja już za moment zagram ją na naszej antenie.

Masz coś ważnego do powiedzenia światu? Świetnie, zrób to do naszego automatu. On ma zawsze czas, 22 602 0068. Zostaw pozdrowienia, zanim sztuczna inteligencja zrobi to za ciebie. 22 602 0068.

0: Himmel jest widok. Stirta jest podpalona. I stirta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Tu moje Radio 24. Czyja będzie następna piosenka? Twoja. Zadzwoń 22 602 0068. Wybierz piosenkę i powiedz, kogo pozdrawiasz. 22 602 0068.

Odłóż telefon przed snem, żeby lepiej spać. Brzmi super, gdyby nie fakt, że wieczór to jest jedyny czas, kiedy ja mogę w spokoju sprawdzić wszystko, co przegapiłem w ciągu dnia. Trochę jak błędne koło, prawda? Ale przynajmniej muzyka.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panują upalne temperatury, a średnie wartości sięgają około 20 do 23 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach jest najcieplej. Na południu, w Rzeszowie i Krakowie, również słonecznie i ciepło. Na północy, w Szczecinie i Gdańsku, nieco chłodniej, ale nadal komfortowo. Opady deszczu występują głównie na zachodzie, w okolicach Poznania i Wrocławia. Ciśnienie powietrza jest generalnie wysokie, a wiatr umiarkowany do silny, szczególnie na południowym wschodzie.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: W tej chwili najważniejszą informacją jest fakt, że w dobie coraz powszechniejszych tłumaczeń z pomocą sztucznej inteligencji można odnieść wrażenie, że nie warto już uczyć się języków obcych. Nic bardziej mylnego, przekonuje Międzynarodowy Zespół. Przejdźmy teraz do informacji z kategorii Świat Daniel. Krab wychodzi z cienia. Młody Castro chce rozmów z Trumpem. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, wnuk byłego prezydenta Kuby Raúla Castro, oświadczył w wywiadzie dla USA Today, że jest gotów podjąć negocjacje z USA, w tym z prezydentem Donaldem Trumpem, w celu rozwiązania obecnej sytuacji Jongkiem. Teraz skupimy się na wydarzeniach na arenie międzynarodowej. Chiny i Rosja rozpoczynają potężne manewry morskie. Okręty wojenne na Morzu Żółtym. Ćwiczenia, które potrwają do 13 lipca, obejmują zadania z zakresu obrony przeciwlotniczej oraz szerokie wykorzystanie.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, szczególnie na południowym wschodzie i zachodzie kraju. W wielu regionach notujemy opady deszczu, m.in. w centrum oraz na północy. Na południu sytuacja jest bardziej sucha. Średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1013 hektopaskali. Wiatr wieje umiarkowanie do silnego, głównie na południowym wschodzie. W Wrocławiu i Warszawie temperatura osiąga najwyższe wartości, a w Szczecinie i Gdańsku jest nieco chłodniej.

0: moje Radio 24.
1: No i zrobiła się czwarta. Ci, którzy są w pracy jeszcze przez godzinkę, no to ci mają fajnie. Tych z drugiej zmiany pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że towarzyszyć wam będzie moje Radio 24.

Codziennie od 7 do 9 po południu zawieramy Was w muzyczną oraz słowną podróż nad Mazowszem. Małe miejscowości, te trochę większe i całkiem spore miasta. Z perspektywy drona, z historią, z ciekawostkami, z legendami. Włącz, posłuchaj, zostań z nami.

0: drogowy, raport drogowy. Na autostradzie A4 w rejonie Krzywa obowiązuje zwężenie prawostronne z powodu wymiany płyt betonowych. Ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Na ekspresówce S7 przy węźle Przewóz i Nowa Huta prowadzone są roboty koszenia traw, co powoduje zwężenie jezdni z prawej lub lewej strony. W związku z tym ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Na autostradzie A4 w rejonie węzła Godzieszów, Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni w kierunku Wrocławia. Na ekspresówce S7 przy węźle Wielki Kak ruch odbywa się na jednym pasie ruchu na przemian, lewym i prawym, ze względu na prace gwarancyjne na obiektach mostowych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Wszyscy chcą produktywności, zwłaszcza w poniedziałek, ale nikt nie chce poniedziałku. A produktywności w poniedziałek to już zupełnie nikt nie chce. Dlatego dobrze mieć radio, które robi swoje i przynajmniej nie ma. W czasie przeszłym, kto przełknął to.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, a temperatura powietrza waha się od 16 do 23 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach jest najcieplej. Na południu, w Rzeszowie i Suwałkach również jest stosunkowo ciepło. Na zachodzie, w Gdańsku i Szczecinie temperatura nieco niższa, około 17 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju, takich jak Poznań, Wrocław, Kraków i Rzeszów, obserwujemy niewielkie opady deszczu do kilku milimetrów. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1013 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany do silny w zależności od regionu.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Czerwone flagi powiewają dziś na 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Silny wiatr, sztormowe fale i tajemnicze prądy wsteczne sprawiają, że kąpiel w morzu może skończyć się tragicznie. Eksperci ostrzegają przed śmiertelnym niebezpieczeństwem tonto. Przejdźmy teraz do wiadomości ze świata. Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię w Omsku, położoną w południowo-zachodniej części Syberii, prawie 2,5 tysiąca kilometrów od granicy z Ukrainą. Największa rafineria ropy naftowej w Rosji stała się celem. Teraz do informacji z Niemiec. Kryzys kadrowy dotyka niemieckiej armii Pechenion. 45. Brygada pancerna, stacjonująca na Litwie, boryka się z poważnymi problemami kadrowymi. Brak ochotników i specjalistów może zmusić Bundeswehr do przymusowego obsadzenia nawet 20% jej siły.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, z przewagą temperatur powyżej 20 stopni Celsjusza. W centrum i na południu kraju, w regionach takich jak Warszawa i Kraków, temperatura sięga nawet 22 stopni. Na zachodzie, w okolicach Gdańska i Szczecina, jest nieco chłodniej, około 17 stopni. Opady deszczu występują głównie na północy, a także w centrum, gdzie zanotowano do 5,5 mm opadów. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1013 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany, z różnymi prędkościami w zależności od regionu.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Jest chwilę po 17:00, wsiadamy za kółko i patrzymy prosto przed siebie, głównie na drogę. Warto czasami jednak wyłączyć coś, na co mówią tunnel vision, i rozejrzeć się dookoła. Wiosna, moi drodzy, idzie wiosna, nawet po 17:00. To jest moje Radio 24.

Jeśli dzień idzie średnio, to znaczy, że jest całkiem normalnie. Nie ma się za bardzo czym przejmować. Jutro będzie lepiej, ale na pewno nie będzie tak samo. My zajmiemy się tym, żeby przynajmniej ten dzień brzmiał dobrze. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w odległej o 18 km pomiędzy węzłem Olszyna a węzłem Zary Południe obowiązuje mechaniczne i ręczne koszenie traw antą. Zakaz wyprzedzania oraz zalecana ostrożność. Na ekspresówce S7 pomiędzy węzłem Bieżanów a węzłem Przewóz odbywa się koszenie traw mechaniczne i ręczne. Roboty szybko postępują. W zależności od miejsca prac mogą występować zwężenia z prawej lub lewej strony jezdni. Podczas tego procesu ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Na autostradzie A4 w odległej o 13 km pomiędzy węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę uwagi na wybrzuszenie na wierzchni kierunek Wrocław-Anio. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

To jest moje Radio 24.

od 11 do 12 w moje Radio 24 gramy naprawdę mega stadionowe hity. Choć nie tylko. Najwięksi artyści popu i rocka z całego świata. Włącz koniecznie o 11.

czasna prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panuje ciepło, a nawet upalnie, szczególnie na południowym wschodzie i zachodzie. W wielu regionach obserwujemy opady deszczu, najwięcej w centrum i na północy. Na obszarach podhalańskich oraz na południu wiatr jest umiarkowany, dochodzący do 6 m/s. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1012-1014 hektopaskali. W niektórych miejscach, jak na przykład na północnym wschodzie, wilgotność powietrza jest stosunkowo niska.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Prezydent US, a Donald Trump odczuwał presję, ocenił w poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin Chengdi. Zdaniem amerykańskiego przywódcy rosyjski dyktator chce zakończyć wojnę w Ukrainie. Trump podkreślił, że odbył z Putinem rozmowę. Przejdźmy teraz do informacji krajowych. Minister obrony Władysław ujawnił, że koszt uzbrojenia dostarczonego Ukrainie w latach 2022-2023 wyniósł 14 miliardów 900 milionów złotych. Tak wynika z zestawienia, które przedstawił wicepremier, minister obrony Władysław Unto. W Zakopanem policja prowadzi dochodzenie w sprawie wprowadzenia i zostawienia na Orlej Perci w Tatrach niepełnoletnich uczestników obozu sportowego UNTI. Informuje Maciej Pałachicki, reporter RMFFM.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na większości obszarów Polski panuje ciepło, w wielu miejscach nawet upalnie. W centrum kraju, jak na przykład w Warszawie, temperatura osiąga 21 stopni 6 stopni Celsjusza. Na południu, w Rzeszowie, jest jeszcze cieplej, aż 23 stopnie i 7 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują głównie na północy, a także w centrum. Średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1012 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany do silny, zwłaszcza na wybrzeżach. Na zachodzie i wschodzie wiatr jest słabszy.
1: To jest Moje Radio 24.

Jest szósta. Dotarliście już do domu? Ja się zaraz będę zbierał. A przed nami między innymi jeszcze Mazowsze w dwie minuty, to za godzinkę, a potem historię wielu piosenek. Zostańcie z Moje Radio 24.

Jeśli masz dziś ochotę nic nie robić, to jest całkiem uczciwe podejście. Ty nie rób nic, a my i tak będziemy grać bez oceniania. Zostań z moje radio.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w odległej o 18 km pomiędzy węzłem Olszyna a węzłem Zary Południe obowiązuje mechaniczne i ręczne koszenie traw antą. Zakaz wyprzedzania oraz zalecana ostrożność. Na ekspresówce S7 pomiędzy węzłem Bieżanów a węzłem Przewóz odbywa się koszenie traw mechaniczne i ręczne. Roboty szybko postępują. W zależności od miejsca prac mogą występować zwężenia z prawej lub lewej strony jezdni. Podczas tego procesu ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Na autostradzie A4 w odległej o 13 km pomiędzy węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę uwagi na wybrzuszenie na wierzchni kierunek Wrocław-Anio. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

No, motywacyjne cytaty, moi drodzy, TED Talks i tego typu rzeczy są bardzo fajne przez pierwsze 5 minut. A potem liczy się to, co masz w głowie i często to, co masz na głowie w swoich słuchawkach. Najlepiej, żeby to było moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na terenie całej Polski panują upalne temperatury. W centrum i na południu, szczególnie w Rzeszowie, temperatura osiąga nawet 22 stopnie Celsjusza, a na zachodzie i północy, w regionach takich jak Gdańsk i Szczecin, również jest ciepło, około 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje umiarkowanie, z przewagą porywów do 7 metrów na sekundę. W Warszawie zanotowano opady deszczu, a ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie ponad 1012 hektopaskali. Na południowym wschodzie i w centrum kraju obserwujemy spore opady, natomiast na zachodzie i w górach sytuacja jest bardziej słuszna.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: W poniedziałek po południu pilot w rejonie lotniska w Balicach zauważył w czasie lotu obiekt, prawdopodobnie drona, unoszącego się nad północnym Krakowem. Z tego powodu chwilowo samoloty zostały objęte. Następnie tragedia na Dolnym Śląsku. Doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym, przekazało biuro prasowe dolnośląskiej policji. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie, doszło do tragicznych obrażeń. Wreszcie sąd apelacyjny utrzymał w mocy decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakładając na sieć Kaufland karę w wysokości 13 milionów i 200 tysięcy złotych. Powodem były nieprawidłowości w oznakowaniu kraju, które wprowadzały konsumentów w błąd.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na terenie całej Polski panuje ciepło. Na północy i w centrum kraju temperatura osiąga nawet 22 stopnie Celsjusza, a na południu oraz na południowym wschodzie około 21 stopni. Wiatr jest umiarkowany do silny, szczególnie na zachodzie i w centrum. W niektórych regionach, takich jak Warszawa czy Wrocław, obserwujemy opady deszczu, sięgające nawet 5 mm. Na pozostałych obszarach kraju opadów nie ma. Średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1012 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Tu moje Radio 24, jest 19, a skoro jest 19, to zaczynamy nasz lot nad mazowieckimi miejscowościami, dużymi i małymi. Zapraszam serdecznie.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej, wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest Staw Górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno Pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy granice Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To trzy zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. Cztery linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagożdżonym na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: do. Now you do.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki. Niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
1: Mazowsze w dwie minuty.
3: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w gminie. Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin równiny Radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Grzegorz Braun ponownie znalazł się w centrum kontrowersji w Parlamencie Europejskim Tonto Jał. Przewodnicząca Izby, Roberta Metsola, poinformowała o nałożeniu na polskiego europosła kary za obrażanie wysokiej przedstawicielki Unii Europejskiej do spraw zagranicznych, Kai Kallas. Decyzją Metsoli Braun stracił dietę za 2 dni pracy, a także został wykluczony z obrad komisji DSNTN. Bezpieczeństwa i obrony na 20 dni. Do incydentu doszło podczas posiedzenia komisji sede 18 marca bieżącego roku, w którym uczestniczyła Kaja Kallas. Grzegorz Braun w swoim wystąpieniu ostro skrytykował stanowisko szefowej unijnej dyplomacji, określając je jako zbędne i niepotrzebne. W trakcie przemówienia polityk stwierdził, że agresorem w wojnie na Bliskim Wschodzie są Żydzi, Izrael i diaspora żydowska wszędzie. Słowacka Górska Służba Ratownicza poinformowała o akcji ratunkowej 2 Polaków, którzy utknęli w eksponowanym terenie na południowo-zachodniej ścianie Batyżowieckiego Szczytu. Ratownicy wyruszyli na miejsce pieszo, informując jednocześnie szpital w Bańskiej Bystrzycy o możliwości wystąpienia hipotermii u poszkodowanych. W gotowości pozostawał również śmigłowiec polskiego GOPR wraz z załogą, ale ze względu na złą widoczność nie mógł wystartować. Po krótkotrwałej poprawie pogody śmigłowce wystartowały i przetransportowały do doliny kolejnych ratowników HAWSZ, którzy dołączyli do zespołu zmierzającego do Ugiel.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla MyRadio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, a temperatura powietrza osiąga wartości do około 22 stopni Celsjusza, szczególnie na południowym wschodzie. W wielu regionach obserwujemy opady deszczu, na zachodzie i w centrum kraju. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1012-1015 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany, zwłaszcza wzdłuż wybrzeża bałtyckiego oraz na południu. Na niektórych obszarach, jak na północy i wschodzie, wilgotność powietrza jest stosunkowo niska.

Tu moje Radio 24, minęła 20. Przed nami kilka niezłych historii, całkiem dobrych piosenek. Zapraszam.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny, zatopiony w zieleni, przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten, otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami, wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do Wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje 3. rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odrzywuł ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz. Idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny, prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odrzywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odrzywuł w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odrzywuł z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odrzywuł to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy industrialny sznyt i ślady wielkiej historii, z drugiej żywa zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. To jest moje Radio 24.

Radio 24, minęła 20. Przed nami kilka niezłych historii, całkiem dobrych piosenek. Zapraszam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: historia jednej piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko mnie kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko mnie kochaj w wykonaniu Goja.

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka, wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

moje. Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic. Zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kimś, o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: To jest
1: rok.
0: Rok, godzina. Moje Radio 24.

dobra, gdy z Tobą stoję, gdy Ciebie widzę, gdy Ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa.

0: Nowe gramy w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.